nemberero dziya dzatanga. Asa manga makamirira zviya zvaikuitika. Are you ready?